da sigo i chcę ty jeszcze obawę. I chcę ty jeszcze i chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ty kargę czapę, a ci kontent, chcę alwa sorak.